0: Back in the days of the Industrial Revolution, the lighting in factories was pretty much oil lamps. Not great for WHS. These days, if you want the best lighting in your factory, you need to go LED from Davis & Spence. Apart from having better, safer lighting, the savings on your energy bill will cover the cost in no time. Talk to the team at our sponsor, Davis & Spence, today. Wickham, East Maitland and Warners Bay.
1: Got fences to build? Muswellbrook Steel's got you sorted. We've got fence posts, strainers, stays, gates, stock grids and easy-to-use assembly kits to make the job a breeze. Built tough for Aussie farms, our gear stands up to the harshest weather and the roughest stock. Keep your property secure and your stock where they belong with Muswellbrook Steel. You know it's built to last. Muswellbrook Steel.
2: Our sponsor.
1: Real men steel.
3: This is 2NUR FM 103.7. Next is the Polish Community Program presented by Basia Pinkowska and Zbyszek Pluta.
4: Dobry wieczór Państwu. W niedzielę 14 czerwca ze studia radia 2NUR FM 103,7 MHz witają Państwa Basia Pinkowska i Zbyszek Pluta. Zapraszamy do wysłuchania naszej kolejnej audycji, w której usłyszą Państwo m.in. Felieton Tomasza Obratowskiego, To były przeboje, w kąciku literackim kolejny odcinek Ogniem i Mieczem, wiadomości polityczno-obyczajowe z Polski z ostatnich dwóch tygodni, kącik humoru, koncert życzeń, kolejny odcinek z cyklu Sensacje XX wieku, w pamiętniku młodej lekarki, ból światowy oraz dużo miłej dla ucha polskiej muzyki. Zapraszamy i życzymy miłego odbioru. Pierwsza piosenka naszego programu to Wstawaj, szkoda dnia, a śpiewa zespół 2+1.

Nazywam się Woźny Olbratowski i jestem woźnym, pilnującym porządku na tej zabawie szkolnej, dyskotece. Tylko tam zabawa. Ja jako woźny jestem prawie absolwentem Technikum Mechanizacji Leśnictwa imienia Gustlika Jelenia. U nas to były zabawy. Jaka muza grała. Zagraniczna, rokokowa. Myśmy w naszym Technikum Mechanizacji Leśnictwa nie bawili się w takie melodyjki jak teraz, takie hopsia, dusia, pampa, rampa, opuściła mnie mamusia, jestem sama. Nie, my byliśmy poważni. Na naszych zabawach były poważne dźwięki, rokokowe, grali nam Pink Purple, The Rolling Beatles. Ja wszystko dobrze pamiętam i kojarzę, The Rolling Sabbath, Led Eagles, Deep Zeppelin, no i ci... po polsku Księga Rodzajów, no. I te utwory, do których się tańczyło, Ciemna Strona Schodów do Nieba i różne inne. O! A ci Szwedzi, jak im tam było, babba, czy jak tam, jak ten czas leci, oni dopiero za moich szkolnych lat zaczynali, a teraz te babeczki, no widziałem Frida Skors Propelelulum, czy ta Agri Kwagę Muzeumy. A jak się młodzież wtedy bawiła, przymam chusteczkę haftowaną wszystkie cztery rogi. Tak to były zabawy, a teraz to im tym głupim młodym jakieś DJ-ty grają z komputerów. I oni się tak dziwnie nazywają. DJ Mirek Trzy Wtyczki, DJ Mietek Przester, DJ Sławomir Półnuty. Czy to jest poważne? Nam puszczał muzykę z magnetofonu nasz kolega. Wołaliśmy na niego Janusz. Głównie dlatego, że tak miał na imię Janusz właśnie. Dawniej to była muzyka i w ogóle, a teraz to jest jak jest i nic nie zrobisz.

0: Strofy dla ciebie.
1: Czego chcecie? Bogdan Chmielnicki, hetman zaporoski, oznajmia, że działa na Lachę są obrócone. Powiedzcie hetmanowi zaporoskiemu, że nasze obrócone są na brzegi.
2: Pugu, pugu!
1: Czego jeszcze chcecie? Bogdan Chmielnicki, hetman zaporoski, prosi na rozmowę swojego przyjaciela, pana Krzeczowskiego, pułkownika. Niech jeno da zakładników. 10 kurzeniowych. Zgoda. W tej chwili brzegi Lachy zakwitły jakby kwieciem zaporożcami, którzy popowstawali spośród traw, między którymi leżeli ukryci. Z dala od stepów nadciągała ich konnica i armaty. Ukazały się dziesiątki i setki chorągwi, znamion buńczuków. Szli ze śpiewaniem i biciem w kotły. Wszystko to razem podobniejsze było do radosnego powitania niż do zetknięcia się wrogich potęg. Semenowie z bajdaków odpowiedzieli okrzykami. Tymczasem przybyły czulna wioząca atamanów kurzeniowych. Krzeczowski wsiadł w jedno z nich i odjechał na brzeg. Tam podano mu konia i przeprowadzono natychmiast do Chmielnickiego. Chmielnicki, ujrzawszy go, uchylił czapki, a następnie powitał go serdecznie.
2: Mości pułkowniku, rzekł, stary przyjacielu mój i kumie, gdy pan hetman koronny kazał ci mnie łapać i do obozu odstawić, tyś tego uczynić nie chciał. Jeno mnie ostrzegłeś, bym się ucieczką salwował, dla którego uczynku winienem ci wdzięczność i miłość braterską.
1: To mówiąc, ręką.

0: rękę uprzejmie wyciągnął, ale czarniawa twarz Krzeczowskiego pozostała jak luty zimna. Teraz zaś, gdyś się wyratował, mości hetmanie, rzekł, rebelię podniosłeś. O swoje to, twoje i całej Ukrainy krzywdy idę się upomnieć z przywilejami królewskimi w ręku i w tej nadziei, że pan nasz miłościwy za zle mi tego nie poczyta. Krzeczowski począł patrzeć bystro w oczy Chmielnickiemu i rzekł z przyciskiem. Kudak obległeś? Ja? Chyba bym był z rozumu obran. Kudak minolem ja nim wystrzelił, choć mnie stary ślepiec armatami stepom oznajmiał. Mnie na Ukrainę było pilno nie do kudaku, a do ciebie było mi pilno, do starego drucha, dobrodzieje. Czego ty ode mnie chcesz? Jedź ze mną trochę w step, to się rozmówim. Ruszyli końmi i pojechali. Bawili z godzinę. Po powrocie twarz Krzeczowskiego była blada i straszna. Wnet też zaczął żegnać się z Chmielnickim, który rzekł mu na drogę. Dwóch nas będzie na Ukrainie, a nad nami jeno król, nikt więcej. Krzeczowski wrócił do bajdaków. Stary Barabasz, Flik i starszyzna oczekiwali go niecierpliwie. O co tam? Co tam? Pytano go ze wszystkich stron. Wysiadać na brzeg, odpowiedział rozkazującym głosem Krzeczowski. Barabasz podniósł senne powieki. Jakiś dziwny płomień błysnął mu w oczach. Jak to? Rzekł. Wysiadać na brzeg! Poddaję się! Fala krwi buchnęła na bladą i pożółkłą twarz Barabasza. Wstał z kotła, na którym siedział, wyprostował się i nagle ten zgięty, zgrzybiały starzec zmienił się w olbrzyma, pełnego życia i siły. Zdrada! Ryknął. Zdrada! Powtórzył Flik, chwytając za rękojeść rapiera. Ale nim go wydobył, pan Krzeczowski świsnął szablą, jednym zamachem rozciągnął go na pomoście. Następnie skoczył z bajdaków w podjazdkę tuż stojącą, w której siedziało czterech zaporożców z wioslami w ręku i krzyknął: Między bajdaki!
1: You thinking of trading your vehicle in? Once you've got a price, give me a call. I'm Joe from Cardiff Select Cars and see if I can beat that price for you. Don't accept what they offer you for a trade-in without coming to see Joe first. Once you've had an offer, come and see me and I'll see if I can beat that price for you and get you more cash in your pocket. Wouldn't that be great? Come and see Joe at Cardiff Select Cars.
2: Our sponsor.
1: Let us do a better deal for you.
3: How would you like a stunning revamp of your home? Foreverboards, trading for over 30 years, is one of the market's leaders in maintenance-free home improvements. With quality products and are specialists in maintenance-free weatherboard systems and exterior renovations. If you want local, good value products, excellent service, then our sponsor Foreverboards is for you. Total makeovers that last the test of time. Foreverboards, 12 Witten Street, Walls End, or foreverboards.com.au.
4: Action!
5: Saturday night is party night on 2NURFM.
6: I don't wanna ride.
5: You supply the friends, we supply the music.
6: I get knocked down.
5: Saturday night party mix. 6 hours of your party faves non-stop.
7: Nice legs, shame about your face.
5: Saturday nights from 6 on 2NURFM 103.7.
8: Wszystko, czego dziś chcę. To piosenka w wykonaniu Izabeli Trojanowskiej.

wiadomości polityczne obyczajowe z Polski z ostatnich dwóch tygodni. Badania Instytutu Monitorowania Mediów pokazują, że Radosław Sikorski jest jednym z najbardziej medialnych polityków z Europy Środkowo-Wschodniej, szczególnie w Indiach. Iza Miko odezwała się do fanów na Instagramie i nagle wyjęła sztuczne zęby, pokazując, jak wygląda bez nich. W Hollywood aktorzy potrafią zmieniać się do roli, u nas potrafią nawet bez roli. Wielka afera u Huberta Urbańskiego. Gospodarz milionerów zmienił wizerunek, stawiając na krótkie cięcie z grzywką. Suweren przemówił raczej brakiem entuzjazmu, a tak dokładniej to wybrał pół na pół. Nie chcę mi się wynajmować i wolę se kupić. Tak laureatka Królowej Przetrwania Dominika Rybak rzekła o przeznaczeniu wygranej kwoty na nieruchomość w Tajlandii. W badaniu Dlaczego lubisz język polski 8% wybrało bo tak. Marianna Schreiber, kobieta omnibus, zapowiedziała swoją kandydaturę w wyborach na prezydenta Krakowa. W 1945 roku marszałek Koniew też groził miastu, ale przeszedł bokiem. Grzegorz Skawiński ujawnił, że chciałby zostać skremowany wraz z gitarą. Ładne. Odejść, ale z klasą. To najlepsza rzecz, jaką można powiedzieć o nauczycielce. Szok. W ostatnim sezonie oglądalności serialu M jak Miłość spadła z 2,6 miliona do 2,4 miliona widzów. To się nazywa masowe uzdrowienie. Anna Rusowicz najpierw wzięła ślub ze sobą, a teraz ujawniła, że żyje w całkowitym celibracie. Takie są efekty, jak cię partner nie kręci. Zespół Breakout śpiewa dla Państwa piosenkę Rzeka Dzieciństwa.

Dalszy ciąg wiadomości polityczno-obyczajowych z Polski z ostatnich dwóch tygodni. Niedzielne występy kabaretów okazały się hitem festiwalu Polsatu w Sopocie. Ponad 2 miliony widzów. Z jakością kabaretów jest jak z biegunką. I rzadko, i często. Plotek obwieszcza. Fani długo na to czekali. Tomaszewska w końcu pokazała narzeczonego. Gratulacje. Przypomina mi się dialog. Krzysiu, myślisz, że jestem dobrą matką? Mamo, mam na imię Kamil. Wspaniała zabawa w TVP Republika. Prowadzący program piachem w tryby przebierali się za Zorro, więźniów oraz dziennikarzy i śpiewali Donald jest kaput. Wspaniałe. Fuzja z kanałem Zero pewna. Filip Heiser i jego młoda partnerka przyłapani w Krakowie. Już się nie kryją. To super ekspres. Fascynująca retoryka kryminalno-myśliwska. Proponuję terminy. Okręg łowiecki, strzelić zwierzę i dasz bur. Marcela Leszczak zaprasza swoje fanki na wspólny wyjazd na Bali. W pakiecie znajdują się treningi, ćwiczenia i zwiedzanie wyspy. Cena to 5657 zł i 75 groszy. Jak widać, zwiedzanie odmierzane jest co do centymetra. Astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski otrzymał od Polski, od Polsa zakaz publicznego wypowiadania się. Skandal, czyli już nigdy nie dowiemy się, jak to było z rozbłyskiem gamma, mgławicą omega i pierogami. Krzysztof Ibisz ujawnia prawdę o zarobkach, krzyczą portale. Ja nie negocjuję, nie uczestniczę w rozmowach. Mam zaufane osoby, które to robią. Dlatego nie jest wiarygodny w programie Awantura o kasę. Natalia Schroeder wyznała, że nie występowała w TVP Jacka Kurskiego, bo miała dosyć dzielenia ludzi i braku tolerancji. Gratulacje. Z tego samego powodu Kasia Cichopek zaprosiła go na swoje wesele. Były to wiadomości polityczno-obyczajowe z Polski z ostatnich dwóch tygodni. Ale Jazz to piosenka w wykonaniu Sana.

0: lepszego.
1: Pora na koncert życzeń wszystkim solenizantom i jubilatom obchodzącym w ciągu najbliższych 2 tygodni imieniny, urodziny oraz rocznice innych ważnych wydarzeń rodzinnych. Audycja składa najserdeczniejsze życzenia, a do życzeń dołączamy piosenkę Byle było tak. Śpiewa dla Państwa Krzysztof Krawczyk.

0: Franek! Zobacz, czy w naszym radiowozie działa lewy kierunkowskaz.
1: Działa? Nie działa. Działa?
2: Józek, czy wziąłeś prysznic?
0: No tak, jak coś w tym domu zginie, to zawsze ja.
2: Po powrocie z komendy milicjant wyjmuje pałkę i zaczyna okładać żonę.
1: Józek, na miłość boską nie przynoś nigdy roboty do domu. Ty, co kupimy Józkowi na imieniny?
0: Boże, książkę mu kupimy.
1: Książkę to on już ma.
2: Milicjant zatrzymuje dwóch podejrzanych osobników.
0: Obywatele, proszę dokumenty.
2: Po otrzymaniu sylabizuje.
0: Dowód osobisty. Dostępny, proszę. Dowód osobisty. A, to obywatele bracia.
3: I jeszcze jedna piosenka dla naszych solenizantów i jubilatów. Anna Jantar śpiewa piosenkę Spocząć.

0: Z pozoru dobrotliwy i owialny grubas był w istocie agresywnym i nieobliczalnym przywódcą wielkiego mocarstwa. Jego polityka zaprowadziła świat na krawędź wojny nuklearnej. Nikita Siergiejewicz Chruszczow bardzo szybko zrozumiał, że rakiety są bronią przyszłości, iż za ich pomocą będzie mógł dyktować warunki światu.
1: Sensacje XX wieku. Program Bogusława Wołoszańskiego w Radiu Z.
0: Na początku lutego 1956 roku na poligonie Ciuratam w Kazachstanie panował nadzwyczajny ruch. Kolumny ciężarówek dowoziły sprzęt starannie ukryty pod plandekami, a setki żołnierzy uprzątało drogi dojazdowe do centralnego miejsca poligonu, wielkiego hangaru pomalowanego w ciemnozielone łaty. Nad ranem 5 lutego 1956 roku przy wrotach hangaru zatrzymała się kolumna czarnych samochodów. Z grupki mężczyzn stojących przy drzwiach wysunął się Siergiej Korolow, główny konstruktor rakiety balistycznej oznaczonej R-7. Ruszył w stronę wysiadającego z samochodu Nikity Chruszczowa, sekretarza generalnego KPZR.
2: Wybaczcie, towarzyszu sekretarzu, że nie witałem was na lotnisku, ale prace montażowe wymagają mojej obecności tutaj. Nie możemy pozwolić sobie na opóźnienie.
3: O, to wielka ta wasza rakieta. 20 maja, dwa lata temu, Rada Ministrów podjęła decyzję o budowie, a proszę, wy już macie gotowo. Wielka ta rakieta.
2: Ciężar startowy wynosi 270 ton, ciężar głowicy wodorowej 6 ton.
3: Kiedy przewidujecie próbę?
2: W połowie sierpnia tego roku.
3: Jakie są szanse na sukces?
2: Nie mogę powiedzieć, że 100%, towarzyszu sekretarzu, ale zapewniam was, że uda się.
3: Liczę na to. Liczę na was, towarzyszu Korolow. Pokażcie teraz to cudo.
0: Chruszczow wraz z kilkoma towarzyszącymi mu członkami Prezydium Komitetu Centralnego rozpoczęli spacer wzdłuż rakiety leżącej na gigantycznej lawecie. Był to jednocześnie pojazd, który miał ją dostarczyć na stanowisko startowe i ustawić pionowo. Ogrom tej rakiety, a zwłaszcza silników i dysz wystających z boków wielkiego walca, zrobił wrażenie na Chruszczowie. Większe niż informacja o sile niszczącej głowicy wodorowej. Wynosiła 3 megatony, czyli odpowiednik wybuchu 3 milionów ton trotylu. Ta jedna głowica, eksplodując nad Nowym Jorkiem, zmiotłaby miasto z jego 10 milionami mieszkańców i pozostawiła wypalone drapacze na Manhattanie. Fala uderzeniowa działa bowiem bardzo wybiórczo, niszcząc najsłabsze elementy konstrukcji, a pozostawiając nietknięte betonowe stropy i ściany. Chruszczow wrócił do Moskwy pod wrażeniem wizytacji rakietowego poligonu. Wkrótce odbył się udany test rakiety średniego zasięgu R-5M, która uzbrojona w głowicę nuklearną przeleciała 1200 km. Nikita Chruszczow postanowił zaprezentować światu siłę, którą miał wkrótce otrzymać od naukowców.
1: Sensacje XX wieku w Radiu Z.
4: Hi, I'm Tony Jansen from GIO Singleton. Our GIO Singleton agency has been serving the local community since 1984. My team and I can help you with your home and contents and vehicle insurances. We're local, supporting local insurance needs, and we know insurance, so you know you're covered. Come and see us today at 108 John Street, Singleton, or call us on 65713 760. 10 Proprietary Limited is an authorised representative of AIO Limited. Before buying insurance issued by AIO Limited trading as GIO, read the relevant PDS. Call us for a copy. TMD also available.
5: Our sponsor. So you

0: będąc młodą lekarką, wystawioną na przeciąg historii, zwłaszcza że stan budowlany mej przychodni pozostawia do życzenia i wszystkimi szparami wieje. Wszedł raz do mnie pacjent o twarzy nacechowanej zniechęceniem.
1: Dzień dobry, pani doktor.
0: Dzień dobry. Co panu dolega?
1: Cierpię, pani doktor, na ból światowy.
0: Oświatowy?
1: Nie oś, tylko światowy. Ból światowy, czyli Weltschmerz, jak mówią zjednoczeni Niemcy, a zwłaszcza ichni poeta, niejaki Goethe.
0: Proszę się uściślić, gdyż niestety nie nadążam.
1: Otóż, pani doktor, Weltschmerz, czyli że świat mię się nie podoba i to mię rzutuje na organizm.
0: A czemu się panu mianowicie nie podoba?
1: A bo mianowicie wszystko idzie na odwyrtkę. Niby jest prywatyzacja, a jak się jednym rankiem chciałem sprywatyzować, to mię przyhamowali.
0: Niezdecydowanie. No wie pan, co nagle, to po diable.
1: Proszę pani doktor, w Sejmie abscenia. Jak popatrzę na ławki, to co drugi w bufecie albo na chorobowym.
0: Pojednawczo. No cóż, natura ciągnie człowieka do lasu.
1: W gospodarce znowuż recenzja.
0: Co proszę?
1: Recenzja, czyli zastój. A jak już coś nowego otworzą, to albo kazyno hazardowne, albo nową partię.
0: Od przebytku głowa nie boli.
1: Niemiec się jednoczy, a Rusek się wali. I myślę, czy nas aby nie przywali.
0: Proszę odepukać w niemalowany. Jak wyżej. My tu gadu, a chłop śliwki rwie.
1: A jak wyjdę do miasta po zakupy, to za każdym rogiem stoi szowinizm, a to populizm, a to antysemityzm, a to nawet egalitaryzm. I proszę mię znów nie odpowiadać durnym przysłowiem.
0: Proszę pana, przysłowia są mądrością państwową, a pan sam mię postawił w kropce. Ja nie jestem od fizolofowania, tylko od terapeutyki. Albo pan mówi, gdzie się panu umiejscowił ten... Gdzie się panu umiejscowiło to schorzenie? Albo wynocha z przychodni?
1: Otóż schorzenie rozsiało mię się po całym organizmie. A to mię od niego mgli, a to mię zsie w dołku, a to mię chwytają ciągoty, a to trzęsionka nerwowa, a to nawet melancholia.
0: No proszę, i o to mię chodziło. Teraz mogę wkroczyć medycznie. Postanowiłam się nie patyczkować, aby nadrobić czas stracony na głupie gadanie. Przepłukałam narząd pokarmowy w temacie mdłości. Odessałam kateterem dołem. Usunęłam skalpelem kilka ciągot i trzęsionek. I zdezynsekowałam nad manganianem obrzmiałość, której na mój rozum mogła się znajdywać melancholia. Już po wszystkim. No i co? Czy patrzy pan teraz jaśniej w naszą rzeczywistość?
1: Sam nie wiem, bo mię wszystko cholernie boli po zabiegu.
0: I bardzo dobrze. To pana zajmie i odciągnie od głupich myśli. No, na zdrowie.
1: No to żegnam. Panią doktor.
0: Po wyjściu pojękiwającego pacjenta obrzuciłam wzrokiem parapet i na widok jego pustości też poczułam coś w rodzaju tej rzeczy na W. Mniejsza z tym. Będę musiała poczytać wzmiankowanego poetę Goethe, aby ustalić nazwę tego skorzenia. Ech! Młoda lekarka na rubieży musi korzystać z każdej okazji, aby pogłębiać swą wiedzę medyczną. Do usłyszenia.
2: W naszych krótkich wiadomościach lokalnych chcielibyśmy państwu tylko przypomnieć, że w świeże i smaczne polskie wyroby delikatesowe oferowane przez Delikatesy Krakus Sydney będą państwo mogli zaopatrzyć się w Domu Polskim w Broadmeadow w czwartek 18 czerwca w godzinach od 14.30 do 16.30. Wcześniejsze zamówienia proszę składać dzwoniąc lub wysyłając faks pod numer 02 9607 53 94. Związek Polski w Newcastle zaprasza wszystkich członków i sympatyków na walne zebranie 2026 do Domu Polskiego w Broadmeadow 21 czerwca na godzinę 13.30. Wszystkie informacje związane z zebraniem walnym można znaleźć na stronie internetowej Związku lub na stronie Facebooka.
3: Kto to pędzi tak przez...
2: Ostatnia piosenka naszego programu to Smak i zapach pomarańczy, a śpiewa Tadeusz Woźniak.

0: będzie śpiewać.
1: Nasza audycja zbliża się już do końca. Dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy do wysłuchania naszej kolejnej audycji za 2 tygodnie, w niedzielę 28 czerwca, jak zwykle o godzinie 6 wieczorem. Do usłyszenia. Dobranoc Państwu.
2: You have been listening to the Polish Community Program presented by Basia Pinkowska and Zbyszek Pluta. Good night.